0: Tonight on Radio Aurora. Connected by radioplayer.am.
1: Ale z akcją ten kielic jeszcze żymem cior z bolora lok z twelne rancjeli blinkała knenu i na rewe w sercia ranam kiunu bajco taś uriszać gerem anzano to tardem kerem kajlowackinko hetewu je v marume meranciale a pagane lušanu ove schala, ove čištel voču okči askanu kefi meče narnetnere sermo mekar mekorču